0: Schon.
1: More, przestań, jak już w odsad wypadniemy, przestań już.